0: Krzysztof znowu.
1: Krzysztof?
0: Czy na mnie sama, czy na mnie
1: słone? Czy było słowa, Krzysztof?